Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny.

0: jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien. Że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną.
1: When you're high, you feel different. You think different, you talk different, you draw different, you listen to music different, but you probably knew that. Problem is, you also drive different, and not in a good way. That's why driving high is illegal everywhere. So if you're high, just don't drive. Make a plan to get a sober ride. Because if you feel different, you drive different. Brought to you by NHTSA and the Ad Council.
2: Substance use disorder and addiction is so isolating. And so, as a Black woman in recovery, hope must be loud. It grows louder when you ask for help and you're vulnerable. It is the thread that lets you know that no matter what happens, you will be okay.
3: When we learn the power of hope, recovery is possible. Find out how at startwithhope.com. Brought to you by the National Council for Mental Well-Being, Shatterproof, and the Ad Council.